0: Ti mamowa, jeho silné oči.
1: Zahrajte mi takúto a potom zas takúto. Najprv takú, potom takú a potom zas takúto. Hop!